spać na pola puta. Ciężki umor z dzieci i traży o sam nową zemlju. Nie ma jel na karti. Prijatelji moji nisu nigde upisani. Na čuli mi